0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio, on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Trudem przychodzi nam ufać Bogu w czymś, czego nie potrafimy pojąć, a przecież cały czas robimy coś, o czym do końca nie mamy pojęcia.
4: W dzisiejszej audycji Pełnia Życia
3: ufamy, że załoga samolotu doleci do miejsca przeznaczenia. Ufamy, że osoba, która zobowiązała się odebrać nas z lotniska, pojawi się w odpowiednim czasie. Długo można by tak wymieniać. Nie czekaj z zawierzeniem do momentu, aż będziesz w stanie to wszystko zrozumieć. Przyjmij to na wiarę, bo jeśli nie, nie rozwiniesz się duchowo.
4: Rozmowa o teologii u niektórych z nas wywołuje wrażenie, że jest to dziedzina szlachetna, a nawet wzniosła, aczkolwiek daleka od życia. Pochylanie się nad charakterem Boga okazuje się jednak zajęciem ze wszechmiar ubogacającym i potrzebnym. Za chwilę usłyszymy dokończenie pierwszego wykładu Chucka Swindolla z nowej serii poświęconej listowi do Efezjan, a zatytułowanej Stając się ludźmi łaski. Ten krótki list pełen jest fundamentalnych zasad teologicznych, nie zawsze łatwych, ale będących podstawą życia chrześcijańskiego. Czyta Zygmunt Karel.
3: List do Efezjan składa się z 6 rozdziałów. Są pełne terminów teologicznych. Łatwo mogą przerazić i zniechęcić, no chyba, że masz ogólne wyobrażenie całego listu. Dla mnie jest to list, który odmienia życie. Na początku jest mowa o pozycji wierzącego w Chrystusie. Całe 3 rozdziały o tym mówią. Kierują nasze myśli ku górze. Ta część listu do Efezjan to jego wymiar wertykalny. Przestudiowałem ten list dogłębnie, tak jak niektórzy z was. Zawsze, gdy myślę o pierwszych 3 rozdziałach, wyobrażam sobie taką strzałkę skierowaną w górę ku niebu i jednocześnie w dół ku ziemi. 3 pierwsze rozdziały skupiają się na Bogu, na tym, co Bóg dla nas uczynił. Rozdział 1 mówi o tym, czego Chrystus dokonał w nas. Rozdział 2 o tajemnicy ciała Chrystusa. Rozdział 3 o Bożym dziele wśród Żydów i pogan oraz w nas samych, łącząc nas w jedno ciało. To właśnie było głównym przesłaniem Pawła dla Żydów i pogan, głównie dla pogan, bo Żydzi je odrzucili. Jest to jak uroczyste kazanie o tym, że Bóg ma swój lud, który zbiera w jedno i w swojej łasce tworzy rodzinę w Chrystusie. Poddani Bogu mamy żyć dla Jego chwały, a ostatecznie żyć w wieczności. Rozdział 1 uwypukla Bożą suwerenność. Masz jakieś wątpliwości? Spójrz do wersetu 3. Niech będzie uwielbiony Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On to napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym w sprawach dotyczących nieba w naszym zjednoczeniu z Chrystusem. W Nim to jeszcze przed stworzeniem świata wybrał nas. Spójrz na to. Czy to nie cudowne? Tu mamy tę strzałkę skierowaną ku niebu. Tekst nie mówi o tym, co my robimy dla Boga, ale co Bóg robi dla nas. W Nim to jeszcze przed stworzeniem świata wybrał nas, abyśmy należeli do Niego, abyśmy byli święci i bez skazy w Jego oczach. W swej miłości przeznaczył nas już przedtem na swoich synów przez Jezusa Chrystusa, zgodnie z postanowieniem, które było wyrazem Jego upodobania. A wszystko to w celu ukazania blasku tej chwały, którą nas już obdarzył w swoim umiłowanym Synu. Możesz sobie wyobrazić, jak apostoł w areszcie domowym na kolanach uwielbia Boga, przykuty do rzymskiego żołnierza? nie wie, co przyniesie przyszłość. Duch Boży poruszył go do napisania najgłębszych prawd teologicznych, jakie odnajdujemy na kartach Nowego Testamentu. W nim właśnie za cenę Jego krwi zostaliśmy wykupieni, a nasze grzechy zostały nam darowane dzięki bezmiarom Jego łaski. Zesłał ją na nas obficie przez to, że obdarzył nas pełnią mądrości i zrozumienia i że pozwolił nam poznać tajemnicę swej woli zgodnej z postanowieniem uprzednio w nim uczynionym. W pierwszym rozdziale 3 razy wznosi słowa uwielbienia do Boga, zaś drugi rozdział koncentruje się głównie na zagadnieniu pojednania. Bóg naprawił zerwane więzi z człowiekiem, zsyłając Chrystusa. Tego właśnie Chrystus dokonał na krzyżu. Przepiękne są całe sekcje drugiego rozdziału, tak bardzo kontrastujące z naturą. Pierwszy werset mówi o tym, jak byliśmy umarłymi duchowo z powodu występków i grzechów. Werset 4. Lecz Bóg? Cudowne, prawda? A teraz werset 11. Tak więc wy, poganie z urodzenia, zwani nieobrzezanymi przez tych, którzy ze względu na znak uczyniony ręką ludzką na ich ciele, zowią się obrzezanymi, pamiętajcie, że kiedyś byliście poza Chrystusem. Uchodziliście za obcych względem społeczności izraelskiej. Nie mieliście też udziału w obietnicach przymierzy. Byliście pozbawieni i nadziei, i Boga na tym świecie. Lecz teraz zjednoczeni z Chrystusem

pierwsza część listu do Efezjan. Możesz ze zdziwieniem zapytać, po co poświęcać tyle czasu na sprawy, które są tak trudne do zrozumienia? To tak, jakbyś pytał, po co kopać tak głębokie fundamenty pod najwyższe wieżowce? Wiesz przecież, że nie można ich budować bez fundamentów. Nigdy nie wszedłbyś do wieżowca, który nie ma fundamentów. Tak samo nie będziesz w stanie przeżyć swojego życia bez głębokiego zakorzenienia w doktrynalnych prawdach. Tutaj w tym liście są one głębokie i gruntowne. Zanim nie pochylimy się szczegółowo nad pierwszym rozdziałem, trudno mi będzie niektóre kwestie wytłumaczyć ci w zadowalający sposób. Dobiegam 80 i nie próbuję nawet tego wszystkiego ogarnąć. Po prostu przedstawiam to, co mówi Nowy Testament. Nie pisz proszę do mnie z pretensjami, jestem tylko posłańcem. Po prostu czytam jego list. Jeśli ci się nie podoba, no cóż, raczej posłuchaj, przyjmij i spróbuj się z tym wszystkim zmierzyć. Będą takie chwile, w których powiesz, to mnie przerasta. Wiesz, co ja na to? Witaj w klubie, mnie to też przerasta. W takiej sytuacji zostaje nam jedynie upaść na kolana i powiedzieć, Panie, ponieważ nas to przerasta, ufamy Ci, że pomożesz nam zrozumieć to, czego sami nie jesteśmy w stanie pojąć. Wiesz, jak działa Twój komputer? Ja nie mam pojęcia. Używasz go? Powiesz, tak. Gdy siedzę przy komputerze, jestem podobny do alchemika, który siedzi, coś robi, coś tam mamrocze pod nosem i nagle udało się. Nie mam pojęcia, jak moje maile docierają do innego komputera, ale kogo to może obchodzić? Mnie interesuje klawisz wyślij. Dzieje się to za przyciśnięciem klawisza. Cudowne, prawda? Z trudem przychodzi nam ufać Bogu w czymś, czego nie potrafimy pojąć, a przecież cały czas robimy coś, o czym do końca nie mamy pojęcia. Weź na przykład rozkład lotów. Wchodząc do samolotu, mamy nadzieję, że pilot jest trzeźwy. Ufamy, że załoga samolotu doleci do miejsca przeznaczenia. Ufamy, że osoba, która zobowiązała się odebrać nas z lotniska, pojawi się w odpowiednim czasie. Długo można by tak wymieniać. Takiej właśnie natury są rozdziały pierwszy, drugi i trzeci. Nie czekaj z zawierzeniem do momentu, aż będziesz w stanie to wszystko zrozumieć. Przyjmij to na wiarę, bo jeśli nie, nie rozwiniesz się duchowo. Skoro tak, to może szkoda czasu na dogłębne studium tego tekstu. Żartujesz? Całe moje życie nie robię nic innego, jak tylko drobiazgowo studiuję teksty, które mnie przerastają. Ile razy powtarzam, Panie, nie ogarniam tego. Nie jestem w stanie w pełni tego wszystkiego wytłumaczyć ludziom. Będę jednak tego nauczał w nadziei, że Ty sam pomożesz moim słuchaczom połapać się w tym wszystkim. Rozdziały pierwszy, drugi i trzeci są pełne prawd doktrynalnych. Nie mogę się już doczekać, aż dotrzemy do rozdziału czwartego. Zabrzmiało to tak, jakbym rozumiał ten tekst. Mówi on o chodzeniu w światłości, o chodzeniu w pełni ducha. Spójrz na werset drugi. Pokora, łagodność i cierpliwość. Wszystko to, czego mnie brakuje. Znoście jedni drugich z prawdziwą miłością. Starajcie się trwać w jedności, którą zapewnia wam Duch Święty. To jest więcej niż tajemnica, to więcej niż wzniosłe. To poza moimi i twoimi możliwościami. Sami nie jesteśmy w stanie tego dokonać. Właśnie dlatego tak kluczową rolę odgrywa tu Duch Święty. W moim diagramie ta część listu nazwana jest praktyczne życie wierzącego. Zdajesz sobie sprawę z tego, jak wiele przeszkód staje nam na drodze, żeby żyć tak, jak mówi o tym nasz tekst. To bardzo poważna sprawa. Najpierw trzeba robić rzeczy najważniejsze. Nie daj się od tego odwieść. Spójrz na pierwszą część rozdziału czwartego. Mówi o pokorze, jedności, dojrzałości, szczerości i harmonii. Postępowanie wierzącego. Chcesz wiedzieć, jak postępować? Czytaj czwarty rozdział. Nadal nie wiesz? Przeczytaj jeszcze raz. Wciąż masz problemy z pokorą i dojrzałością? Czytaj jeszcze i jeszcze. To nie jest takie trudne. Ten rozdział jest pełen nakazów. Rozdziały pierwszy, drugi i trzeci napisano w trybie oznajmującym. Rozdziały czwarty, piąty i szósty w trybie rozkazującym. Widać to na pierwszy rzut oka. Werset pierwszy, czwartego rozdziału. Proszę was zatem ja, więzień dla sprawy Pana, żebyście postępowali w sposób godny powołania.

0: To nakaz. Tak wam mówię, macie to robić. Zachwyca mnie równowaga w tym liście. Gdybyśmy mieli tylko trzeci rozdział, pełno byłoby ludzi, którzy z założonymi rękami pogwizdywaliby beztrosko, czekając, aż Bóg wszystko za nich zrobi. Bóg zatroszczy się o moją rodzinę, bo przecież mnie powołał. Przeznaczył mnie i On o wszystko zadba. On wszystko ma pod kontrolą. Ale zajrzyj, kochany, do czwartego rozdziału. Ty również masz coś do zrobienia. Masz swoje życie do przeżycia. Są rzeczy, za które jesteś odpowiedzialny. Czwarty rozdział mówi o tym, jak żyć po chrześcijańsku. Rozdział piąty. W moim diagramie opisałem go tytułem Życie naśladowcy. Dlaczego naśladowca? Bo tak Paweł to ujął. Werset pierwszy, piątego rozdziału. Naśladujcie tedy Boga, gdyż jesteście Jego umiłowanymi dziećmi. Powiesz, nie potrafię naśladować Boga. Doskonale o tym wiem. Bóg też to wie. Czy zatem Bóg nakazuje mi robić coś, czego nie potrafię zrobić? Oczywiście. Nakazuje ci to robić po to, abyś zaufał Duchowi Świętemu i aby On uczynił to przez ciebie. To nie jest jakaś tam wyższa matematyka. Musimy to jednak przypominać sobie wciąż na nowo, ponieważ każdy z nas ma skłonności, aby robić coś dla Boga tak, jakby można na Nim sprawić jakieś wrażenie. Na kartach piątego rozdziału mamy spis rzeczy, które należy robić i to, czego robić nie należy. Weźmy na przykład werset 18. Nie upijajcie się też winem, bo to was doprowadzi do rozwiązłości. Lecz bądźcie pełni Ducha Świętego. Tak właśnie mamy postępować. Nie chcę w żadnym wypadku nikogo obrazić, raczej pragnę zwrócić uwagę na coś bardzo ważnego. Gdybym ci dał kartkę i poprosił, żebyś napisał na niej, jak można zostać napełniony Duchem Świętym, to co byś odpowiedział? Może miałbyś poważne problemy. Na tym właśnie polega tragedia. Gdy szedłem do seminarium w Dallas, nie wiedziałem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Napełnienie Duchem Świętym to było dla mnie czymś tajemnym. Myślałem, że mam Ducha i rzeczywiście tak było. Jednak polecenie brzmi, aby być pełnym Ducha. O co w tym wszystkim chodzi? Po wysłuchaniu wszystkich wykładów będziesz wiedział, a do tego czasu musisz się pomęczyć. Zwróć proszę uwagę na rezultat pełni Ducha. To jest niesamowite. Wierzący napełniony Duchem potrafi robić niezwykłe rzeczy. Wersety od 19 i dalej. Przemawiając jedni do drugich, posługujcie się psalmami, hymnami i pieśniami pełnymi Ducha gorliwości, śpiewajcie Panu i wysławiajcie Go w waszych sercach. I nie przestawajcie też dziękować za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bądźcie także poddani sobie, kierując się nawzajem bojaźnią Chrystusa. Tak wyglądają skutki napełnienia Duchem. Następnie zwraca się do żon, które mają być poddane swoim mężom oraz do mężów. Mają tak postępować wobec swoich żon, aby te chciały być im poddane. Na koniec pisze do całej rodziny z dziećmi, które mają się wykazać posłuszeństwem. Trudno się nie zachwycić. Pokaż mi inny list, który dotyka takich spraw, odnosząc się do nich w takim właśnie porządku. Tylko list do Efezjan. Podobny jest list do Kolosan, chociaż ujmuje te sprawy inaczej. Zachwyca logika i sposób przekazu apostoła Pawła. Idźmy dalej. Odnosi się nie tylko do dzieci, ale także do niewolników. Popatrz na wersety 5 i 6. Czyli zajmuje się rynkiem pracy. Dzisiaj mówimy o pracownikach. Między jednymi a drugimi można znaleźć pewne analogie. Niewolnicy, bądźcie posłuszni z czcią i z bojaźnią. Pracownicy, zwracajcie uwagę na to, czego wasi pracodawcy od was oczekują. W prostocie serca waszym doczesnym panom tak jak samemu Chrystusowi. Paweł mówi, jak być dobrym pracownikiem. Druga sekcja tej praktycznej części listu mówi o tym, jak naśladowca Chrystusa ma żyć w świecie, w domu i w środowisku zawodowym. Wspaniałe nakazy, wspaniałe instrukcje. Nagle wszystko ulega zmianie. Zapadamy się w ciemność. Werset 10 rozdziału 6 przenosi nas w rzeczywistość, która każdego z nas przyprawia o dreszcze. Świat demonów. Nienawidzę tego. Paweł jednak poleca: wreszcie szukajcie umocnienia w waszym zjednoczeniu z Panem i w Jego niezmierzonej potędze. Przywdziejcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście mogli oprzeć się wszystkim, nawet najbardziej podstępnym atakom diabła. Pomyśl tylko, według Pawła mogę się znaleźć w obecności demonicznych mocy i wytrwać? Absolutnie. Ale jak to zrobić? Przede wszystkim musisz się zapoznać z tym, co Paweł pisze na temat zbroi duchowej. Jest przygotowana dla ciebie. Wiedziałeś o tym? W wersetach od 13 do 18 jest to napisane czarno na białym. W tym jednym, jedynym miejscu. Ta sekcja Słowa Bożego jest wyjątkowa. Co więcej, po kolei nakłada na ciebie części zbroi duchowej, jedną po drugiej. To tak jak z przydziałem ekwipunku w wojsku. Jeśli tam byłeś, to wiesz doskonale. Przydzielają ci mundur, buty, plecak, pastę do zębów, szczoteczkę, w ogóle wszystko, co jest potrzebne, żeby przeżyć. Obładowany tym wszystkim wracasz do baraku. Tym wszystkim będziesz się posługiwał w obronie swojego kraju. Uczysz się, jak ubierać i nosić mundur, wkładasz za duże buty, pierwszy raz w życiu bierzesz do ręki karabin, z którego masz strzelać. Lista jest bardzo długa. Jednak, żeby walczyć, musisz najpierw zapoznać się z tym całym sprzętem. Drodzy chrześcijanie, wy też nie będziecie w stanie walczyć, jeśli nie będziecie umieli korzystać ze swojego ekwipunku. Mówi o tym zwłaszcza werset 18. Wszystko to czyńcie modląc się i prosząc Boga o pomoc. Módlcie się zresztą nieustannie, poddając się działaniu Ducha Świętego. Bądźcie bardzo czujni i módlcie się za wszystkich wiernych. Módlcie się również i za mnie. Wszystko, o czym pisze, kończy świetną konkluzją. Zaczyna od łaski i pokoju, a teraz tak samo kończy. Zauważyłeś to? Werset 23. Bracia, pokojem wam. 24. Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zdaję sobie sprawę z tego, że ilość informacji może przytłoczyć. I właśnie to mnie tak ekscytuje. To jest tak wspaniałe. Czy lubisz chodzić do restauracji, która ma w swoim menu dwie pozycje? Hamburger i frytki. Nie, wybierasz miejsce z długim menu. Masz wtedy ogromny wybór. Chcecie zostawić z trzema myślami, dobrze? Wszystkie odnoszą się do listu do Efezjan. Ten list stanowi dla nas przypomnienie, daje wytchnienie i zapewnienie. Możesz to zapisać. Przypomnienie, wytchnienie i zapewnienie. O czym przypomina? Wszyscy jesteśmy poddani pod panowanie Chrystusa, naszego Pana. On panuje nad nami. Dlatego musimy podporządkować się Mu, mamy być poddani. Bardziej szczegółowo mówią o tym pierwsze rozdziały. Będziemy to omawiać. Wytchnienie, ulga. List do Efezjan podkreśla, że należymy do ciała Chrystusa. Nie jesteśmy sami jak traperzy na końcu świata, pozostawieni samym sobie. Jesteśmy częścią ciała. Mamy braci i siostry, Boga Ojca i Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć naszego brata, który jest naszym przewodnikiem i przykładem dla nas. Cóż to za ulga wiedzieć, że jesteśmy częścią ciała? Dlatego powinno zależeć nam na tym, aby podtrzymywać więzi z innymi. Pierwsza prawda stawia nas wobec konieczności podporządkowania się. Druga przypomina, że mamy być oddani. Jesteśmy zobowiązani wobec siebie. A oto trzecia prawda, o której wspomniałem już wcześniej. Mamy tę pewność, że możemy przetrwać ataki wroga. Jesteśmy w stanie się ostać. List do Efezjan zapewnia nas, że możemy przetrwać ataki wroga, ale musimy być uzbrojeni. Podporządkowani, oddani i uzbrojeni. To oferuje nam list do Efezjan. Będziesz się uczył podporządkowania. Dowiesz się, jak sobie pomóc, aby z oddaniem służyć innym członkom ciała Chrystusowego. List da ci poczucie pewności, że nie jesteś w tym zdany na siebie. Możesz walczyć, korzystając z właściwej broni potrzebnej do tego. Fajnie, co? No, chyba że nie znasz Chrystusa. To wszystko zmienia. Pamiętaj, ten list skierowany jest do wierzących, których Paweł nazywa świętymi. Do ludzi, których Bóg w Chrystusie wydzielił sobie ze świata. Jeśli nie jesteś kimś takim, to masz kłopot. Pożałujesz tego. Dzisiaj więc jest ten wyjątkowy dzień, w którym powiesz: zapraszam Chrystusa do serca, przychodzę pod krzyż, poddaję się Jego zamysłowi na moje życie. On za mnie umarł, za moje grzechy przelał na krzyżu swoją krew. Zawierzam Mu siebie całkowicie, z pełnym oddaniem i zaufaniem. Moja przyszłość jest w Jego rękach. Jeśli tego nie zrobisz, to mogę Cię zapewnić, że będziesz coraz bardziej sfrustrowany w miarę jak będziemy zagłębiali się w treści tego listu. Ale jako Jego dziecko nie będziesz się mógł doczekać naszego kolejnego spotkania. Skłońmy głowy w modlitwie. Chciałbym się zwrócić do tych słuchaczy, którzy nigdy jeszcze nie spotkali Chrystusa osobiście. Daj sobie powiedzieć, że naprawdę trzeba spotkać tego, kto jest rzeczywistym autorem listu do Efezjan, Jezusa Chrystusa. To On właśnie odmienił życie Pawła, a przez niego życie Tymoteusza. Poprzez Tymoteusza, który był biskupem w Efezie, odmienił życie wierzących. My jesteśmy spadkobiercami długiego łańcucha ludzi. Czy ja mogę być tym, który przyprowadził Ciebie do Jezusa? Czy mogę mieć ten przywilej, aby Ci powiedzieć, że jest życie o wiele lepsze od tego, które znasz? Że jest moc, jakiej jeszcze dotąd nie doświadczyłeś? Życie w nadziei, jakiej dotąd nie miałeś? Grzech oddzielił Cię od Boga, dobrze o tym wiesz. On jest święty, a Ty nie. Ale On zbliżył się do Ciebie, pokonał dzielącą Was przepaść, przerzucając nad nią krzyż. Do Chrystusa możesz przyjść tylko poprzez ten krzyż. Jeśli przyjdziesz, w Bogu odnajdziesz życie wieczne. Uczyń to teraz. Kochamy Cię, nasz Ojcze. Kochamy Cię całym sercem, całym umysłem i z całej duszy. Kochamy Cię za to, że nas odnalazłeś, za to, że zniżyłeś się do nas pogrążonych w naszych sprawach, którymi oddani byliśmy bez reszty, za to, że ogarnąłeś nas swym ramieniem, przyciągając nas do siebie. Do końca naszych dni nie przestaniemy Ci dziękować. Dziękujemy za Jezusa, który nas ukochał i wydał za nas samego siebie. Dziękujemy za przekazanie nam tego drogiego, głębokiego i wyjątkowego listu miłości. Jest dla nas jak przewodnik w życiu. Dziękujemy, że nie jesteśmy w tym świecie zdani na samych siebie, ale że wyposażasz nas w moc i dajesz nam instrukcje potrzebne do tego, abyśmy wiedzieli, jak żyć, co robić. Dziękujemy, że możemy wierzyć. Moje serce wyrywa się do każdego, kto dzisiaj jeszcze nie zdecydował się przyjść do Twojego Syna. Modlę się, żeby poczuł się z tym źle. Nie daj mu spać. W dzień nie daj mu spokoju. Spraw, żeby wszystkie trudności i przeszkody w życiu przyprowadziły go pod krzyż, aby mógł się pod nim ukorzyć. Aby dzięki temu mógł dojrzeć światłość i narodzić się na nowo. Panie, wykonałem swoją pracę tak dobrze, jak tylko umiałem, a teraz proszę, aby Twój Duch rozpalił nasze serca i sprawił, by treści, którymi się dzieliłem, przyniosły zachętę i pocieszenie. Aby nas przekonały i zaspokoiły nasze potrzeby, tylko Ty to potrafisz uczynić. Proszę o to wszystko przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Pana. Amen.
1: Tą modlitwą pastor Chuck Swindoll kończy pierwszy z cyklu 26 wykładów poświęconych listowi do Efezjan pod wspólnym tytułem Stając się ludźmi łaski. Podobnie jak w przypadku wszystkich poprzednich, również wykłady z tej serii po zakończeniu emisji radiowej dostępne będą na płytkach CD. Osoba, która złoży zamówienie jako pierwsza, otrzyma je od nas w prezencie. Zamówienia można składać listownie, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław, bądź telefonicznie pod numerem 800 444 101. Przypominam, że aktualnie nadawanych audycji mogą Państwo słuchać w czasie najbardziej dla siebie dogodnym na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl. Znajdą tam Państwo również materiały pomocne w samodzielnym studiowaniu omawianych fragmentów pisma. Zapraszamy! Audycja Pełnia Życia może istnieć jedynie dzięki wsparciu finansowemu naszych słuchaczy. Serdecznie dziękujemy. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do tysięcy polskich domów? Deklaracje prosimy składać listownie. Powtórzę jeszcze raz nasz adres. Fundacja IFL Polska. Skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Każdemu, kto się z nami skontaktuje, pragniemy sprezentować płytkę CD z kazaniami doktora Chucka Swindola. Odkrywanie znaczenia teologicznego. Tak brzmi tytuł drugiego wykładu doktora Chucka Swindola z cyklu Stając się ludźmi łaski. Jego emisję rozpoczniemy w najbliższej audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.